0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, nasi drodzy bracia i siostry, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez kanał na YouTube. Tego poranka opowiedzieliśmy piękną uroczystość w Corpus Christi, związaną z naszymi tradycjami słowiańskimi, polskimi. Obchodziliśmy nasze dożynki. Zresztą wszystkich cały czas zapraszamy na celebrację dożynek do naszego Sears Club. I mówiliśmy sobie o cnocie wdzięczności, aby nią żyć. Mimo, że czasami ta cnota czy ta wdzięczność nie jest nam okazywana, na wzór samego Chrystusa jesteśmy wezwani, aby żyć tą cnotą i aby być wdzięcznymi na pierwszym miejscu Panu Bogu. Jak również tutaj u świętego Stanisława, biskupa i męczennika, staramy się być wdzięcznymi za tę pierwszą polonijną polską parafię w regionie zachodniej części stanu Nowy Jork. Dziękujemy Bogu za łaski, które od Niego otrzymujemy, ale dziękujemy również też w naszych sercach i pamiętajmy o tym, że powinniśmy być wdzięczni za to, że możemy sprawować tę najświętszą Eucharystię tutaj, w tym miejscu, w tej świątyni. Eucharystia jest dziękczynieniem, ale nasze serca są wezwane do tego, aby cieszyć się i Eucharystią, w niej uczestniczyć i dziękować Bogu za tę łaskę, że możemy razem tutaj być i uczyć się przede wszystkim być wiernymi Bogu i kochać Pana Boga ponad wszystko i ponad wszystkich. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Izajasz będzie zapowiadał, że przygotuje przepiękną ucztę na wspaniałej górze. W naszej Ewangelii Jezus opowie następną przypowieść o Królestwie Bożym, tym razem jak Król zaprasza wszystkich na ucztę weselną. Ta Eucharystia, ta msza święta, w której uczestniczymy, jest właśnie takim wydarzeniem. Bóg wchodzi w przepiękny związek miłości wraz z nami, prawdziwej miłości, miłości ofiarnej, gdzie oddaje się na ofiarę jako żertwa przy tym ołtarzu. Ja modlę się w czasie tej mszy świętej w intencji świętej pamięci Teresy Barylskiej. Jest to intencja od rodziny z okazji rocznicy jej urodzin. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, a musimy z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

0: Czytanie z Księgi Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a jedni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi, zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, którzy napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Moi drodzy bracia i siostry, gdy chcemy mówić o sprawach duchowych, możemy to uczynić jedynie za pomocą naszego zwykłego ziemskiego języka. I tak też właśnie czynił Jezus. 3 tygodnie z rzędu słuchaliśmy przypowieści o winnicy, za każdym razem troszkę z innej perspektywy. Tak samo kiedy Pan Jezus nauczał, że Królestwo Boże jest jak ziarnko gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion, ale wyrasta największy krzew, zwłaszcza w tamtym klinacie, na tamtej szerokości geograficznej. Jezus nauczał, że Boże miłosierdzie przypomina pasterza szukającego zagubionej owcy. Czasami opisywał niebo jako ucztę i wesele. Podobnie jak to czyni nasze dzisiejsze pierwsze czytanie ze Starego Testamentu. Ukazujono niebo jako ucztę odbywającą się u kresu czasów. W samej Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o Królestwie Niebieskim, która jednak nie odnosi się do końca świata. Możemy ją odczytywać w kontekście Królestwa Bożego obecnego już w naszych czasach. Jezus mówi, że przypomina ono wesele, które król urządza dla swojego syna. Oczywiście królem jest sam Bóg Ojciec, którego wesele jest świętowane przez samego Pana Jezusa. Moment, w którym Jezus przyjął nasze ciało i krew, słowo stało się ciałem. Już był momentem zaślubin Boga z ludzkością. Od chwili przyjęcia przez Niego ludzkiej natury Jezus jest z nami złączony, można powiedzieć, węzłem małżeńskim. My wszyscy jako Kościół, czytając Księgę Apokalipsy, wiemy, że jesteśmy oblubienicą Jezusa. Jezus jest oblubieńcem. Kościół jako Kościół jest oblubienicą samego Chrystusa. Kiedy tworzymy Ewangelię świętego Jana, widzimy, że Jan Chrzciciel określa sam siebie mianem przyjaciela oblubieńca podczas zaślubin Boga z ludzkością dokonanych w samym Jezusie, gdzie Słowo Boże stało się ciałem. Mamy zatem Jezusa, oblubieńca, mamy zatem Kościół, oblubienicę oraz Jana Chrzciciela jako przyjaciela, oblubieńca. Jednak w przypowieści Jezusa nie wszystko przebiega tak, jak powinno. Żydowskie wesele w czasach Jezusa wiązało się z dwoma zaproszeniami. Pierwsze zapowiadało samą uroczystość i informowało, że odbędzie się ona w ciągu najbliższego tygodnia, aby ludzie mogli się przygotować. Drugie zaproszenie było przekazywane już w dniu samej uroczystości i wskazywało dokładny czas jej rozpoczęcia. Problem w przypowieści polega na tym, że osoby, które otrzymały osoby jako pierwsze zaproszenie, odmówiły przyjścia na ucztę weselną, gdy nadeszło drugie, określające już dokładny czas rozpoczęcia uczty, uroczystości. Król, czyli Bóg, nie tylko raz, ale dwukrotnie posyłał swoje sługi, by zachęcić zaproszonych gości do udziału w weselu. Można by sądzić, że skoro odmówili przybycia na wesele, król nie będzie już sobie zawracał głowy z nimi i z tym, co się wydarzyło. Jednak król po raz drugi posłał swoje sługi do tych wszystkich zaproszonych, by oznajmić im, że uczta jest gotowa. Dzieje się tak, ponieważ nie jest on zwykłym ziemskim władcą. Ten król to Bóg, który daje drugą szansę. Powiedzmy sobie szczerze, to dla nas wszystkich jest dobra nowina, dobra wiadomość. Nawet jeśli my sami lub inni potępiają nas, wyrzucamy sobie coś, co się wydarzyło w naszym życiu, Bóg pozostaje Bogiem drugiej szansy i nieustannie nas zaprasza. Jednak, choć trudno to pojąć, owi zaproszeni goście również odrzucili to drugie zaproszenie, drugie wezwanie. Wówczas król, czyli Bóg, po raz trzeci wysyła sługi, aby sprowadzili na ucztę każdego, kogo zdołają odnaleźć, znaleźć, aby sala weselna wypełniła się gośćmi. Król bowiem pragnął, aby na czas wesela ta sala była pełna radości i gości. W czasach Jezusa ta przypowieść miała swoje szczególne znaczenie. Najpierw Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało między nami, jak już wspomniałem. Następnie król, czyli Bóg, zaprosił naród żydowski do przyjęcia Jezusa jako Mesjasza. Jednak w większości ludzie ci go odrzucali. W okresie po niebowstąpieniu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego do Kościoła, zaczęło napływać coraz więcej innych ludzi z innych narodowości, tak zwanych pogan, osób niebędących Żydami z narodu wybranego. To było dawniej. Ale co ta przypowieść oznacza dla nas dzisiejszych ludzi? Bóg nieustannie zaprasza nas na wesele swojego Syna, Jezusa, łączącego się z ludzkością. I oczywiście, jedni przyjmują to zaproszenie, inni nie. ale Bóg cały czas pragnie, aby sala weselna była pełna, aby Kościół był pełny. Odnosimy wrażenie, że obecnie wielu ludzi odrzuca to zaproszenie na uroczystość miłości, ofiary miłości, jaką Jezus dokonał. A przecież to Kościół powinien być pełny. Ta przypowieść, którą usłyszeliśmy, urzeczywistnia się w naszych czasach. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Następnie w samej przypowieści Jezus opowiada, omawia, albo też ukazuje niezwykły zwrot. Gdy król przybył na uroczystość, aby spotkać się z gośćmi, zauważył człowieka nieodpowiednio ubranego, który wszedł na wesele i nakazał, aby go związać i usunąć. To już drugi moment w tej przypowieści, gdzie coś jest nie tak. Tutaj muszę zrobić jedną zmiankę, dopowiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj w naszych czasach, kiedy młodzi wyprawiają ucztę weselną po zawartym związku małżeńskim, zazwyczaj goście otrzymują mały podarunek. Może kawałek tortu, może jakieś słodycze, może coś związanego z samą uroczystością, przecież dniem weselnym. Coś miłego, aby o nich zapamiętać. Okazują odrobinę wdzięczności. W tamtych czasach, kiedy uczta, czy też wesele było wyprawiane, organizowane przez możnowładcę, przez króla, bardzo często, kiedy goście przybywali, otrzymywali od króla, od gospodarza, od świętną szatę, ozdobną szatę, której używali w trakcie wesela, w trakcie uczty. I tę szatę odświętną mogli zabrać ze sobą do swoich domów. Król wszedł na ucztę, przybył na ucztę. Zauważył kogoś nieubranego w odświętną szatę. Tak jak Bóg pragnie pełnej sali weselnej, pełnego kościoła. Tak Bóg, Król, nie chce ludzi, którzy jedynie powierzchownie spędzają czas tutaj, w Jego kościele. Powierzchownie wypełniają rytuały, nie angażując się swoim sercem. Dlaczego? Ponieważ jest to obłudne i nieszczere. Taki człowiek, taka dusza nie posiada szaty od Boga, który zaprasza na wesele. Jezus jest miłosierny, ale oczekuje od nas, od ludzi i szczerości, i autentyczności, żebyśmy nie byli hipokrytami w odpowiedzi na Jego zaproszenie. Wiesz, jedno z błogosławieństw, o których nauczał Jezus, jest błogosławieni czystego serca. Jednym ze znaczeń czystości serca jest właśnie szczerość, autentyczność, zgodność naszego życia z tym, co mówimy, z tym, co, jak działamy. Po prostu chodzi o to, byśmy nie poprzestawali na jakichś pozorach, ale byli pełnymi, dorosłymi ludźmi. I szczerymi ludźmi. Jezus zakończył swą przypowieść słowami, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Człowiek bez stroju weselnego został powołany i zaproszony, ale ostatecznie przez swoje, nie wiemy jakie zachowanie, coś takie uczynił, że szaty nie otrzymał, nie został wybrany, nie zadbał o odpowiedni strój. Być wybranym oznacza odpowiedzieć na Boże zaproszenie w taki sposób, by Bóg wybrał nas do udziału w Jego uczcie, w Jego Królestwie. I prawdą jest, że wielu ludzi może być nawet codziennie w kościele, ale może jedynie powierzchownie wypełniać swoje obowiązki religijne praktyki, może różne nabożeństwa. I tylko niektórzy odpowiadają na Boże wezwanie, na Boże powołanie w sposób szczery i autentyczny. I znów odnosimy wrażenie, że ta część przypowieści realizuje się teraz, w naszych czasach. Moi drodzy, każdy z nas kiedyś odejdzie z tego świata. Kiedyś każdy z nas będzie musiał umrzeć. Ale kiedy umieramy, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, to musimy posiadać szatę gotową, być odpowiednio ubrani. Innymi słowy, nasze życie musi być uporządkowane według planu Bożego. Przywdzianie szaty godowej oznacza stawienie się na sąd z życiem gotowym na niebo, z życiem podporządkowanym niebu, Bogu. Jeśli nie posiadamy szaty godowej, Bóg w swym miłosierdziu faktycznie pozostawił nam jeszcze czyściec, gdzie możemy się przygotować na wejście, aby móc wejść, uczestniczyć w uczcie Królestwa Niebieskiego. Czyścieć to jest to miejsce duchowego wzrostu, duchowego dojrzewania, do pełnej miłości Boga ponad wszystkich i ponad wszystko. Gdzie jeśli coś jeszcze, coś tu na tej ziemi zostało, albo nie zostało pojednane i z Bogiem, i z innymi ludźmi, abyśmy mogli dojrzeć do miłości Boga. Czyściec. Miejsce również boleści, ale miejsce nadziei i oczekiwania na przyszłość, wieczność w obecności Boga. Dlatego, moi drodzy, zawsze warto modlić się za duszę w czyśćcu cierpiące. I czynimy to, czy też w modlitwie wiernych po wyznaniu wiary. Czy też, jeżeli kiedy nasza msza święta jest w sposób szczególny zamówiona, tak jak w tym wypadku za Panią Teresę. Modlimy się za naszych zmarłych, ale pamiętajmy zawsze w codziennych naszych modlitwach za nich. Liczą oni na naszą modlitwę. Liczą oni na nasz udział w Eucharystii, we mszy świętej. To my im pomagamy przywdziać szatę godową, aby Bóg mógł ich puścić na ucztę Królestwa Niebieskiego. Moi drodzy, abyśmy wszyscy tutaj zebrani, jak również nasi radiosłuchacze, nasi bracia i siostry, którzy łączą się z nami przez kanał na YouTube, abyśmy znaleźli się w gronie powołanych, zaproszonych i wybranych. Abyśmy zawsze mogli na każde słowo Boga odpowiedzieć szczerze i autentycznie, wiernie, aby Go umiłować. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. We Boga Ojca Wszechmogącego, który wzywa nas do życia szczerego, prawdziwego, autentycznego, do miłości ofiarnej w swoim Synu Jezusie Chrystusie, kierujmy nasze prośby.
1: Módlmy się o łaski i zdrowie dla papieża Leona, aby przez długie lata mógł przewodzić Kościołowi i karmić ludzi pokarmem dającym życie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich wierzących w Boga z różnych religii, kultur i narodów, aby uczciwie szukając prawdy i prowadząc prawe życie, doszli kiedyś na wieczną ucztę w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o wrażliwość społeczną w naszej ojczyźnie. Niech ludzie bogaci będą hojni wobec potrzebujących, a cierpiący niedostatek niech zostaną otoczeni pomocą. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby cierpliwie i ofiarnie pomagali młodym wzrastać w wiedzy i mądrości, ucząc ich wierności temu, co chrześcijańskie i polskie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Teresę. Niech ten, który przyjdzie, aby raz na zawsze zniszczyć śmierć, przyjmie ich do wiecznej chwały. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, zaproszonych do eucharystycznego stołu, abyśmy okazali się godni udziału w uczcie wiecznej, dochowując wierności Chrystusowi w każdej sytuacji życia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, nieustannie umacniaj swoją łaską wszystkich, których Ci polecamy, abyśmy potrafili w każdej sytuacji życia zachować radość, nadzieję, odważnie stawiając czoła wyzwaniom, aż bezpiecznie dotrzemy na wieczną ucztę zbawionych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: módlźby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które Ci składamy, i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i donosili do Ciebie, Panie, dobry Ojcze, radosny hymn uwielbienia. Przez Twojego Syna, który jest blaskiem wiecznej chwały i który dla nas stał się człowiekiem, zgromadziłeś wszystkie narody w jedności Kościoła. Mocą swojego ducha zbierasz nadal w jedną rodzinę ludy ziemi i dajesz wszystkim ludziom błogosławioną nadzieję swojego królestwa. Przeto Kościół jaśnieje jako znak Twojej wierności wobec zapowiedzianego przymierza, wypełnionego w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Za tę tajemnicę zbawienia wychwalają Cię niebiosa i wysławia ziemia, a Kościół jednogłośnie śpiewa Twoją chwałę.

Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleby. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez męki i krzyże wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty Go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Weźże Ojcze Święty, na tę ofiarę jest nią Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Spraw, aby nasz Kościół odnowił się w świetle Ewangelii. Umocnij więź jedności między wiernymi i kapłanami, między kapłanami i naszym biskupem Michałem, między biskupami i naszym papieżem Leonem. W świecie rozdartym niezgodą, niech Twój Kościół jaśnie jako znak przyszłej jedności i pokoju. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, modląc się w sposób szczególny za Teresę i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia zmartwychwstania. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, Józefem, jej oblubieńcem, z apostołami i męczennikami, Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II, papieżem i wszystkimi świętymi, wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu, naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przed wszystkie wieki wieków.

0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się modlić.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uczy nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój na wszystkich.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Modern Monsieur. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna, pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, pomódlmy się koronką do miłosierdzia Bożego, w sposób szczególny dla wszystkich naszych zmarłych, czy też za małżonka, czy też za rodziców, może za babciów, dziadków, ciocie, wujka, za tych wszystkich bliskich naszym sercom. Módlmy się o miłosierdzie Boże, aby jak najszybciej mogli wejść do Królestwa Niebieskiego w szacie gotowej, przygotowanej im przez samego Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa.
2: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity.
3: Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM, WLOF, Alma, Buffalo.